0: Italco Chimarica. Italco Chimarica. Italco Chimarica.
1: Italco Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
2: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-ja?
3: Jo, jo.
2: Hvala.